0: jesteś dobry, to co byś zrobił?
1: Co?
0: Byś przestał teksty pisać.
1: Jakby co?
0: Byś powiedział, że jesteś dobry.
1: Co ty gadasz? Właśnie bym wtedy dopiero zaczął pisać. No mnie wkurwiasz, zawsze mi mówisz, że kurwa źle jest. Łajzo. Dobra, cicho. Zamknij się, nie będzie tego na żadnym skicie. Chuju jeden. Nie będzie żadnych takich skitów.
0: Miał być spontan skity.
1: Zamknij się, chcę nagrać, kurwa. Czy tam spontan.

Ano, ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, wykarmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.